webale kuhuliriza webale kulangana radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo yine tuse tulikuletedde ebyemizanyo okuva mu nsi yonna nambe ebyemizanyo byobadde olindiridde mu program ag'omunkuubo okuva ku ssaawa 10 mpaka 11 olweggulo ne MTN momo kati sasula ebbanja eri erya momo mu budde kisobozesa omuwendo gwa ssente ezikuwolebwa okweyongera olowooza ola akadde ku nawe ozaagalira ekyokola nyiga *655# wamu ne Ababet kati betinga ku mizannyo egy'enjawulo owangule wewandise leero ku www.ababet.com ate gwalina akasimu akatono nga tolina intaneti nyiga *185# ku Airtel oba nyiga *165# ku MTN osobole okwewandiisa otandike okusiba emipiira Ababet we are the best at the game wamu ne Lifeguard kondomuzi mu byonna by'oteekateeka okukola jjukira okukuuma omuzannyo gwo kuuma obwagazi bwo weekuume n'obupiira bugali mpita wa obwa Lifeguard kondomuzi.